Aj prokleti antikriste, istrijanski Matijas, Flacius i Lirgus. Hudoba, gnjus, srce ti brže protiguše. Te strah, mate, te strah.